Stoimy między trupami, noga przy nodze, wśród skrzepów krwi. Czekamy, nie wiedząc, czy to na śmierć, czy może dziś jeszcze na powrót do więzienia śmierci, gdzie będziemy tej nocy spali, jak te trzy brygady przed nami. Nasz Oberjude Herches melduje stan ludzi. Jest nas 42. Słychać? Rechts um. Każdy obraca się w prawo. Obracanie nie odbywa się jednak tak składnie, jak w obozie, bo przeszkadzają nam trupy, wśród których stoimy. Potem jeszcze raz oblicza nas i słychać rozkaz: forwards.

śmierć, wchodzimy na zadrutowany plac, gdzie stoją w jednym szeregu, w 3-metrowych odstępach baraki. Cela nasza ma około 5 metrów szerokości i 6 metrów długości. 3 zakratowane okna. Po 2 kładziemy się bez szelestu na siennikach. Leżymy w milczeniu. Za ścianą słychać płacz dzieci. Czy to z pragnienia, czy z głodu. Siedzą tu już od 3 dni. Czekają, aż zbierze się odpowiednia ilość ludzi. Wtedy ich odprowadzą na piaski. Słychać jęk kobiet i mężczyzn, którzy nie mogą ani siedzieć, ani leżeć, ani stać, bo tak są pobici. Po chwili rozpoczynam rozmowę z sąsiadem, od którego okropnie cuchnie, gdyż pracował przy trupach. Należy do brygady, która usuwała ziemię, którą trupy były przykryte. Ciała wyciągało się rękoma, łapało się je za ręce lub nogi. Nim wyciągnięto trupa, często się po kilka razy z rąk wyślizgnął, albo też ciągnącemu w ręce skóra pozostała. A tu przez cały czas słychać było z góry: Los, warum so langsam? Po chwili: Du, komm schnell hier! Zawołany biegnie prędko ze strachem na górę. Wie, co go czeka. 25 na hajek. Nie jego to wina, że trup mu się z rąk wyślizgnął.

braci dziś nie spalono. Trupy zanosili do ognia. Tu z jednej strony stał Brandmeister, który uważał, aby przy wrzucaniu trupów ognia nie przydusić i podkładał drzewo, zgarniając popiół na bok. Z drugiej strony stał Celer, trzymając w ręku ołówek i papier. Zadanie jego polega na tym, że notuje ilość trupów, które się wrzuca w ogień. Nawet szupowcom nie wolno mu mówić, ile trupów spalono w ciągu dnia. Wieczorem zdaje Untersturmführerowi dokładny raport o ilości spalonych trupów. Jemu samemu nie wolno pamiętać, ile trupów spalono poprzedniego dnia. Trupy nazywa się figurami. Wrzucając trupy, wchodzi się aż pod sam ogień. Każdy pracujący przy tej robocie ma ręce, twarz i włosy osmolone. Włożywszy jednego trupa w ogień, biegnie się szybko po drugiego, gdyż chodzić nawet prędkim krokiem jest niebezpiecznie. Każdy boi się, by nie usłyszeć dobrze znanego prędzej. Dlaczego tak pomału idzie robota?

Umilkliśmy. Patrzymy jeden na drugiego. Do uszu dochodzą dźwięki muzyki, która gra przy powrocie ludzi do obozu. Pada deszcz. Budzę się. Słychać jęki. Znowu ten przeklęty dzień. Jest godzina 7. Słychać głos naczelnika szupowców. Raus! Wszyscy wychodzimy. Siadamy piątkami na ziemi, tak jak wczorajszego wieczora. Zugführer oblicza nas. Liczba się zgadza. Wydają nam podwójną porcję chleba, 2 razy więcej niż w obozie i litr słodkiej kawy. Wstajemy. Bierzemy się pod ramiona i maszerujemy tą samą drogą, którą wczoraj przyszliśmy. Jest nas 42, a szupowców, którzy nas pilnują, jest 40. Wychodzimy poza furtkę. Tutaj dołączają nas do tych ludzi, których wczoraj widzieliśmy w celi 1. i 2. Mężczyźni idą osobno piątkami. Osobno idą też kobiety z dziećmi. Również piątkami. Przed wąwozem, z którym wczoraj pracowaliśmy, kobiety i dzieci pozostają. Mężczyźni, których jest 43, idą dalej z nami. Schodzimy do wąwozu, który szupowcy okrążyli górą. W wąwozie siadamy piątkami na trupach jak na ławkach. Siedzimy tak, że mokre, przegniłe trupy przemaczają nam spodnie.

0: Wreszcie wstajemy, obliczają nas. Teraz razem z tymi z celi pierwszej
1: ustawiamy się razem
0: jest nas 85. Scharführer
1: prowadzi nas
0: na górę.
1: Ustawiamy się. Zgadza.
0: Obliczają nas jeszcze raz. Zgadza.
1: Jest nas 82. Ale przecież
0: ustawiamy się ciotkami. Obliczają nas.
1: Pamiętam, że rano było 85.
0: Ustawiamy się piątkami.
1: Widocznie zapomnieli. Ale cóż to mnie obchodzi?
0: Każdy dostaje zawrotu głowy. Także tu, w wąwozie, ludzie przerywają robotę i szykują się do obiadu. Pot leje się z nich strumieniami. Ich ręce tak są upaprane w trupiej cieczy, że same przypominają ręce trupów. Spod grubej, szarego koloru warstwy zeschłej ropy, tylko tu i ówdzie przyświeca jeszcze płatek skóry żywego człowieka.
1: Tu z auta wyładowują bańki z obiadem przywiezionym z obozu. Znoszą te bańki na dół. Stawiają je między trupami. Wszyscy tak jak siedzą, podchodzą pojedynczo po obiad. Wracając, siadają z powrotem na swoje miejsce. Rąk do jedzenia nikt nie myje. Wody nam nie dają. Co chwila kogoś innego wołano na górę i układano pejczami. Choć ani my, ani oni sami już nie wiedzieli za co. Bito i już.
0: Godzina pierwsza, koniec obiadu. Ustawiamy się. Obliczają nas jeszcze raz. Zgadza się. Na rozkaz Untersturmführera wraca każda brygada do swojej przedpołudniowej roboty. Nasza brygada pod eskortą 8 uzbrojonych szupowców idzie znów na budowę.
1: Ustawiamy się piątkami, obliczają nas i pod eskortą wprowadzają do wąwozu, gdzie już stoi uszykowana reszta robotników. Ustawiamy się razem piątkami. Obliczają nas, liczą i każą nam usiąść w porządku takim, jak przy obiedzie. Liczę. I tak siedzimy, rozmawiać nie wolno. I czekamy. Czy to na śmierć? Siedzimy na trupach, jak na ławkach, w głębokim wąwozie. Siedzimy w głuchym milczeniu. Nikt w tej chwili o niczym nie myśli. Siedzimy.
2: Ahora escucharemos Cosmogonía, de 1970, obra escrita para voces solistas, coro y orquesta. Este fue un encargo de las Naciones Unidas para conmemorar el 25 aniversario de su creación. En esta obra se combinan textos de Sófocles y Ovidio con reflexiones de astronautas soviéticos y americanos sobre su experiencia en el espacio exterior.